kuchagua, maana wewe ntiwe ulinichagua. Nduwe watu nyuvie mpe, onati idhieta konyuvie. Wewe ntiye ulituchagua mbaba yetu. Ili

ananiambia yuko ndani tunazidi kutamba pamoja tunataka pili popo mwene. Ananiambia mtambo umeitika utasajima kunya zembu utaone niya kiritiri rone. Tuko kimoja mtunazwa. Mishe kameshe.